czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przed twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Poranek w Iławie zapowiada się przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 20 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr lekki, więc spacer będzie przyjemnością. Po południu temperatura wzrośnie do 30 stopni, dlatego warto pamiętać o nakryciu głowy i wodzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: Jest szósta, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
1: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
2: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
3: Eska i Ława News.
4: Dawid Jakubowski. Nadal nie wiadomo, co było w paczce, która doprowadziła do poparzenia twarzy policjanta na komendzie w Iławie, ale wykluczono kilka zagrożeń, mówi Anna Sznarkowska z Policji w Iławie.
5: Wykluczono, iż doszło do skażenia.

0: że mogą popłynąć.
1: O, kama, kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą. Czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
2: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
1: Zdrową.
2: Tak, taką
0: zdrową, zdrową. Te chore to nie, te chore to na izbę chorych, nie?
2: Tak. Do tego szpitala południowego.
1: Nie, nie, no, wychodzimy.
0: 6644023 02 i messengerowe.
2: Komu? Czego zazdrościcie?

0: od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: I co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię, a ona nie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy z samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: No cześć, Jesko. Ja to zazdroszczę sama sobie, powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To otrzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: To, a czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, a to fajnie.
1: No pewnie, że fajnie.
2: Ty czujesz, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
2: Marek ze Stuttgartu.
3: A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Mamy ją przy sobie i zawsze się cieszymy, jak przychodzi do nas do studia.
1: Dzień dobry, Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, komu zazdrościsz i czego, jeżeli w ogóle? Bo dzisiaj ten temat zazdrości się pojawił od samego rana.
2: Wiesz co, tym co do lekarza i do szpitala bez kolejki się dostają.
0: Do jakiego szpitala, przepraszam?
3: Słuchaj, nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
2: Tak bywa. Poranne prasowanie.
1: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.
0: No dobra, wsadzamy nos w gazetki, prasujemy, ale trąbią na lewo i prawo, że żurnalista...
3: Czyli ten, co gada ze znanymi osobami w internecie, chociaż niektórzy mówią, że właśnie tak nie do końca jest to postać czysta.
0: No właśnie,
1: bo ma tatuaże, no to dlatego...
0: No i ten żurnalista tak zwany wystąpi w nadchodzącym sezonie Tańca z Gwiazdami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
2: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
0: Ha! No jak żurnalista, no to żurnala,
2: żurnalista.
0: Tak? Tak, tak, dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
1: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
3: No, bez przesady, 1,80 m tam, no.
1: Były prezydent Polski.
0: Kama jest na bieżąco.
1: Jakby nie było, cały czas się do niego mówi, panie prezydencie. Podobno kupił sobie nowy samochodzik na prezydenckiej emeryturze i jest to... Porsche, nowe, świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
2: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czas?
3: Co za czas?
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Porsche grać.

0: Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
1: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czas.
2: Co za czas.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Porsche grać.

0: Puf, jak gorąco, puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał popu...
2: Co? To ja muszę

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
5: Poranek w Iławie zapowiada się ciepło, termometry wskażą 21 kresek, słońce będzie królować na niebie, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 30 stopni, a słońce nadal będzie nas cieszyć swoją obecnością.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
0: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich Mistrzostw Świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
3: W radiu SK.
5: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda? No tak, no to ważne w tych upałach.
6: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
7: Hej, Eska, ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te 2 dni muszę być w pracy.
6: No i tam muszę. Trzeba pójść oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
5: A ty masz jutro wolne?
8: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę.
5: A, poniedziałek. No. Jutro nie, okej. Czyli ty idziesz oddać krew.
6: Ale poczekaj, pójdzie oddać krew jutro, to będzie miał wolne.

0: otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem. Jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rana, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och,
0: a już to, już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Jak są drogie? Kogoś w domu.
0: Okej. I powiedzieli, że są drogie.
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów. Jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Castorama. Teoria i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Wcale się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Jamelia i Superstar. Gwiazda teraz jest tylko jedna i ma na imię Marcin.
1: Happy birthday to you.
2: Marcin, Marcin.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przyznaj się, które to, bo facetów się o wiek pyta.
4: 18, 18.
0: 18 urodziny Marcina.
5: Hurra! Super!
0: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
6: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
4: No, możliwe, że po części.
7: No dobra, to ustalmy, fakty. Wąs już jest?
4: O, już rośnie, rośnie.
7: No, to już mężczyzna, no.
8: To ja też mam wąs.
7: Ja też.
6: No dobrze, ale słuchaj, jak planujesz świętować?

0: Moje 18 urodziny. Od razu ci zdradzę, ja pół nocy się całowałem z moją dziewczyną.
1: Ohoho.
0: No, a ty?
2: No to może ja też, nie wiem.
0: A masz dziewczynę?
2: Mam.
0: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
2: No dobrze.
0: No dobrze, no okej, no co ja się w ogóle pytam? No przecież no, masz dziewczynę, chodzi się z nią i tyle, znaczy, no.
3: Powiedziałabym, no. Spróbuj, ale nie wiem, czy na to twoja żona, Jankę.
0: Nie, to już dawno za mną.
3: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
0: Twoja była dziewczyna!
3: Nie.

0: masz dziewczynę, chodzi się z nią i tyle. Znaczy, no.
1: Powiedziałabym, no. Spróbuj, ale nie wiem, co na to twoja żona, Jankę.
0: Nie, nie, nie, to, to już dawno za mną.
1: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
2: Twoja była dziewczyna!
1: Nie.

0: Ojej.
1: No.
0: Słodkie, słodkie.
2: Co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio? Dawaj. Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
0: A no przede wszystkim podziękować za to.
3: No, to miło.
4: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
0: Tak, są zaproszeni.
3: To ja mam jeszcze pytanie z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
0: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
1: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi. Dobrze. Słuchacza wspaniałego.
2: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. Czteroosobowe zaproszenia do Energylandii.
0: O, elegancko, super.
1: No, to tam teraz jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
3: Czekaj, mama, tata i brat Adaś. No nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
1: No, mówi właśnie priorytety, no.
2: Pamiętajcie tylko, żeby nie iść do Energylandii świeżo po imprezie urodzinowej, bo wtedy
1: no właśnie
2: zabawa się zwraca. No.

0: Ale gramy, ale ładnie trzęsie się antena za 5 minut. Siódma i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
2: Tylko niech on uważa z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70%

0: instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej.

0: ticketenergylandia.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej.

0: 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
1: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
2: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
3: SK i Ława News.
4: Dawid Jakubowski. Każdy na 5 minut dostanie mikrofon i będziecie mogli wszystkim się zaprezentować. Byle w sposób kulturalny, doprecyzowuje Małgorzata Jędrzejewska z Fijowej Ławie.
5: Nie mówimy o polityce, religii. Chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni. Nie będziemy tolerować wyśmiewania, napiętnowania. Przychodzić do nas na trzeźwo.
4: Mikrofon dla każdego w czwartek od 18 na Wyspie Młyńskiej. Były nieprzewidziane dodatkowe koszty inwestycji, ale wymiana wiaduktów na Lubawskiej w Iławie przebiega zgodnie z harmonogramem. Zarząd dróg wojewódzkich w Olsztynie nie przewiduje opóźnień. Zdjęcia z aktualnego postępu prac możecie zobaczyć na ilawa.sk.pl.
1: Dzień dobry, to już 7:58, ostatni czwartek przed wakacjami.
6: Cudownie.
7: Co jesz?
6: Kawałek parówki.
7: Zazdro!
1: Właśnie.
6: Mi, no, dobrze.
1: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
8: Cześć Eska, ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
1: Słodkie parówki. Mm.

0: Tańczymy z wami od samego rana, tylko nie za szybko, bo jest gorąco. 8 minut po godzinie 7.
1: Nie ma co podgrzewać atmosferę, ale nie jestem pewna, czy ciśnienie nie skoczyło panu Elonowi Muskowi.
2: Co się u niego wydarzyło?
1: No, on podobnie znalazł się w gronie miliarderów. I to nie jest dobra informacja, bo najpierw był bilionerem przez krótki czas.
2: No tak, tak, tak.
1: Ale ponieważ
2: mówiliśmy o tym nawet.
1: Jego majątek zmalał po spadku wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata, no to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
2: Tak wygląda życie, słuchaj, no najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Come on.
0: Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, panie Jankowski, life is brutal, full of sadzkas. Tak to wygląda, no. I nie usadził, zostawimy na rok, naprawdę.
2: Ale później to już było lepiej, tak.

0: kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą.
3: Ajajaj. SK Karniaki Cup.
2: Zapraszamy 4 lipca na PGE Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
2: Dokładnie. Kasia. Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
4: Hej, witajcie.
2: Kasia, dzień dobry.
0: Masz na drugie Martyna, to prawda?
4: Tak, można tak powiedzieć.
2: Na drugie mam Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no.

0: takie dryblowanie słowem.
1: Ale właściwie to tu powinno się pojawić jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
2: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
1: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany i musi
3: on teraz ogląda.
1: Okej.
3: No dobrze. No to zobaczymy, co z tego wyniknie oczywiście. Za chwilę odezwie się Sławek Peszko, nasz trener, nasz główny zawodnik, nasz mentor akcji Karniaki Cup.
1: Jesteś gotowa na to wygwizdane słowo?
2: Jestem gotowa.
1: No to uwaga. Sławku, o czym dzisiaj? Na jaki temat i którego słowa brakuje?
4: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: jednego.
1: I niestety nie.
3: No dobrze.
1: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
0: Wiktor obstawiał podobnie. Niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę. Tak, po prostu.
2: Dziękuję.
0: Proszę bardzo. A wszystkich tych, którzy mają poczucie, że wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać. Na SK.pl jest zagadka, możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł, nocleg w Warszawie, udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 000 zł.
5: SK Karniaki Cup.

0: 7:30 za chwilę, newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie.
1: Siatkówkowa.
0: Siatkowa, no, tak. Bardzo dobrze, okej. Bardzo mocno polecamy i oczywiście trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: No, za momencik o tym będzie mówił Marcin Brodski w newsach, a ja chciałam powiedzieć, że wkurza mnie, że za siatki w sklepie muszę płacić. Yeah.

0: Konotácia.
1: A kde tu vtečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed

0: obniżką to 2499, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I poręcznie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.

0: aż 30 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc można spodziewać się przyjemnej aury na resztę dnia.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce, uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyn-Pniewy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Czwartek za kwadrat piątek. To tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie.
8: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać, to jest całkiem przyjemne.
7: Ja właśnie popychałem kamę.
9: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
10: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
7: Dobranoc.
11: To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
7: Ale dolać do środka?
11: Mhm.

0: 7.38 w Nanaskowych Zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans piątek.
1: Za kwadrans piątek, w czwartek jest dobrze.
0: My oczywiście zazdrościmy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna, ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na Nanaskowym Messengerze.
2: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę tak, kaszle.
3: Ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną. To jest fajne, no. No dobrze, okej, okay. Kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
3: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
2: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie, a teraz będziemy to już wiedzieć na pewno. Jankes, Jankes
4: i Wiktor. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszamy na

0: Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
1: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
2: I co dalej, ósmoklasisto? Piękny i trudny wybór nowej szkoły? Wybierz naszą branżową szkołę pierwszego stopnia. Bezpłatna, darmowe podręczniki, nagrody i stypendia dla najlepszych, a najważniejsze, uczysz się w rzeczywistych warunkach pracy i zarabiasz swoje pierwsze pieniądze. Pomyśl zawodowo o przyszłości i wybierz mądrze. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nosel, który się zbliża. Uwaga, uwaga, kto będzie ofiarą dzisiaj Nosela?
2: Gosia, Gosia!
3: Gosia! Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry.
6: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
5: Tak, tak.
6: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
5: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
6: I przynieś, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
5: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
6: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
5: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
6: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani

0: przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
1: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
0: ale jeżeli pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić, zawartości mówię.
1: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
0: Nie, nie powinien, no
1: to,
0: proszę pani.
1: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
0: nie, nie,
1: no to
0: tutaj... Nie, nie, nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
1: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
0: Fantastycznie,
1: do
0: dobrze. Tak? Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
1: Dobrze, nie ma problemu.
0: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
2: Mogę się zostać wkręcona w Radiu S, Kalowiu.
1: Boże, serio?
3: Muszę wkręca w Radiu S-K.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i Mago się za swoje, no.
6: Serio?
7: Była mnie.
6: Serio?

0: Czekaj, czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dinten Tinsteintentej?
1: To jest tak, no ta podobna parawia, one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego, komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry.
3: Hej, Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić, co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W moim mieście pada deszcz.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
18: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Czekamy na pierwszy gwizdek.
18: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
19: I po reklamie.

0: Justin.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
2: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
1: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
3: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
1: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. A ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
4: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Oluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów.
1: A wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
0: SK i Ława News.
5: Dawid Jakubowski. Dziś w Iławskim Kinoteatrze premiera spektaklów Wystawieni na próbę oraz mniejszej etiudy Przestanek w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej działającej w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej ICK. Początek o 19.15, wstęp wolny. Grupa rajdowa L Racing zapowiedziała piknik edukacyjny Bezpieczna Droga. Nie zabraknie stref animacji dla dzieci, dla seniorów, strefy zdrowia z ćwiczeniami na świeżym powietrzu i strefy gastronomicznej. Będzie też symulator dachowania i pierwszej pomocy. 4 lipca od 10 pod nad Sandelą.
0: Young Youngers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
7: Ale pan delikatnie zmienia te bieki, proszę pana, bo to jest auto, które musimy dojechać.
6: Nie róbcie tam tego, nie dojeżdżajcie.
8: SK dojeżdża kampera. W tej godzinie damy komuś.

0: Ale pięknie z samego rana. 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Przypominamy, ostatni czwartek mamy. Taki ostatni przed wakacjami.
1: Cudownie. Normalnie zazdroszczę sama sobie.
2: Wiktor pierwszy idzie do urlopka, ale to spokojnie. To,
0: dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę. Też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu. Dzisiaj dzień marynarza.
1: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział, że wyglądam jak piratka.
0: To komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
3: Hej SK, a ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
0: Oj, zazdrościmy!
2: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słuchacz nie zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe.
0: Oby nie.
2: Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek teraz, dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy. Coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
0: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, oni jeszcze nie.

0: Otwieramy nową edycję, nowy sezon SK dowozi kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor MOL Polska. SK dowozi kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK dojeżdża kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper dzień dobry jest nówka funkiel nieśmigany?
2: O cie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia, folia na...
3: Jest folia.
4: Ale wiecie,
2: ale wszystko super.
3: Uwaga, lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
0: Z przodu i z tyłu samochodu. Ale najgorsze jest to, że w sumie, wiecie, przyjeżdża Nosę z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
5: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
5: Tak!
3: Ciekawie, cała szkoła!
0: Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
5: 4, 3 osoby są.
2: Brawo!
3: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem?
0: No ale nie, no spokojnie, no. Musicie nas jeszcze przekonać do tego. Dlaczego wy? Bo co?
5: No, bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
0: Okej.
5: Okay. My dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
2: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami dla tych, którzy mają czerwone paski.
3: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
5: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przyjechać na Mazury.
0: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem.
2: Pięknie tam jest, oczywiście, że tak. A że będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
5: Dziękujemy!
3: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
3: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, no serku, dobrze?
3: Postaram się, nie obiecuję. No.
0: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj.
3: Będę się śpieszył
4: na dojechaniu!
0: Dziewczyny, gratulujemy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innowator.
2: Gratulacje oczywiście. Pamiętajcie, że kamper czeka. Zgłaszajcie się.

0: 25 minut po godzinie 8 ESK w czwartek 25 czerwca. Tak, kamper już gotowy, kamper już powolutku do was jedzie.
1: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
2: Jak? Powtórz?
1: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli. Jak?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł.

0: książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
5: W Iławie zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Przed południem niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura sięgnie 25 kresek. Po południu zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą nawet 30 stopni. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 8.30, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki. Zapraszamy na początek informacji od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
7: No i już pół do dziewiątej. Za kwadrans piątek? Jest super.
8: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
9: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pieskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i słuchaczy.
10: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
8: To może być bardzo zdrowy piesek.
11: Ależ on żre koperek, no...

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Oh. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne uczucia?
0: Takie, że tak nie do końca się komfortowo czuję i właściwie to nie wiem, jak się czuję.
1: No właśnie, że dziękujemy. Tak trochę fajnie, trochę niefajnie. No i właśnie okazuje się, że ja mam ambiwalentne uczucia a propos tego, co chce rząd zrobić. Mianowicie oni chcą rozszerzyć opłaty za podatek cukrowy.
0: No jest coś takiego.
1: I od 1 stycznia, najbliższego 2027 roku, 6-7! Jeszcze bardziej zdrożeją słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
2: No ale czekajcie, z tej okazji życzymy nam wszystkim!
3: Słodkiego, miłego życia! Jankę, i Wiktor.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący

0: Elektrolit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: wyszła do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. A to taka pora akurat za 12 minut, za chwilkę dziewiąta, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawia się nam głosówki na eskowym Messengerze.
3: Cześć Radio Eska. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam.
2: Tak,
0: jutro
2: ja też...
0: zakończenie. Tylko do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć: ejku, kiedy będzie wrzesień?
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie, odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
1: Po prostu na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią. I wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że...

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend, taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, życzymy wam chłodnego dnia, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, uwaga na słońce. I dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajajaj. Wróćmy jednak do tematu upałów, bo mam coś, co spowoduje, że zrobi ci się chłodniej.
2: Ulepimy dziś bałwana, no chodź zrobimy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po klamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
2: Przedpołudnie w Iławie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo niemal

0: jest chmurne, a temperatura sięgnie 25 kresek. Lekki wiatr doda orzeźwienia. Po południu słońce będzie świecić pełną parą, a termometry pokażą aż 30 stopni. Idealny dzień na relaks.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława ulica Niepodległości 7.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W cieniu politycznego zgrzytu, ale w mocnym eksperckim gronie w Gdańsku. Za kilkadziesiąt minut rusza konferencja o odbudowie Ukrainy. Rozpocznie ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Rozmowy będzie śledził reporter SK Mateusz Chłyston.
4: W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
5: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
4: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
3: Dogaszanie pożaru na

0: śląskich strażaków i dowódca akcji Damian Legierski.
1: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
0: Co ważne w pożarze, nikt nie ucierpiał. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki. To plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
2: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
0: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
3: SK i Ława News.
4: Dawid Jakubowski. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie postanowił aktywizować do sportu mieszkańców przez całe lato. Ogłoszono letnie wyzwanie, które polega na pokonaniu minimalnego dystansu 100 km biegiem lub spacerem albo 500 km na rowerze. Oba można zaliczyć jednorazowo lub etapami. Wyzwanie kończy się 15 września. Szczegóły znajdziecie na stronie OSIR-u Lubawa. Biskupiec Lubawa i Ostróda będą gospodarzami tegorocznych Mistrzostw Polski w kolarstwie szocowym. Już w najbliższy weekend rywalizacje ulicami miasta będą utrudnienia. W Lubawie w piątek i sobotę, w Ostródzie w niedzielę.
5: No co ja mogę zrobić o 9:02 w czwartek 25 czerwca? No ładnie wam zagram! Będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat dosłownie za 3 minuty. Będzie nowa Katy Perry, będzie PZ, Mata i Kasba Bałagane, Ed Sheeran i Bausa. Obudziłem się z tym numerem dzisiaj w głowie, więc zagram wam...

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SKT. Ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki. Kaw do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie. No i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: I po reklamie.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radia SK. Jak na naszego eskowego nosela powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: SK dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, halo, halo, halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymałem się, abyś posłuchał symfonii tego silnika. O, po prostu nówka, funkiel, nieśmigany kamper. My go rozdziewiczamy tak naprawdę. I zabieram cię teraz, moi drogi, do lodówki, okay. Ponieważ ta lodówka w naszym kamperze jest bardziej napełniona i uzupełniona niż moja w domu. Tutaj można pić wszystkie rzeczy, które uzupełniliśmy. Tutaj można jeść przysmaki. A jednym słowem, też można odpoczywać, bo jest sporo miejsca. Rany, mamy nawet takie fajne kocyki tutaj. Więc jednym słowem, dowożę kampera do Katarzyny, a Katarzyna robi już z nim, co będzie chciała.
0: O, dobra, dobra. Bez przesady z tym, co będzie chciała, bo ten kamper musi nam się jeszcze przez cały lipiec sprzedać, bo kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki, to ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid Wesse, za chwilę.
1: SK dowozi kampera.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: 300 metrów od sceny!
6: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
11: Kaufland.

0: naprawdę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
6: I po reklamie.

Od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Rip It w Radiu SK tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie Tame Impala i Jenny zaraz po 11 w SC.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 22-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
4: W Iławie czeka nas prawdziwie gorący dzień. Termometry pokażą nawet 27 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Od południa do jutra rano utrzymają się upały. Temperatura wzrośnie do 29 stopni. Przygotujcie się na solidną dawkę ciepła.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Minęła 11, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko.
6: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
5: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefowa ukraińskiego rządu dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Teraz Warszawa, budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Do ataku doszło w nocy. Na miejscu działa policja, uszkodzone zostały okna, a do sprawy odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał, sprawcy zostaną wykryci, nie dopuścimy do anarchii i przemocy. A w Krakowie ruszyło zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski. To przed kluczowymi meczami kwalifikacji do Mistrzostwa Świata. Dziś biało-czerwoni rozegrają sparing z Finlandią. 3 lipca w Wiedniu zagrają już mecz eliminacji z Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
0: SK i Ława News.
7: Dawid Jakubowski. Dziś na ulicy Wyszyńskiego w Iławie doszło do pożaru śmieciarki. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być wyrzucenie do odpadów substancji łatwopalnych lub nieprawidłowo przekazywanych baterii bądź akumulatorów. Związek Gmin Czyste Środowisko zaapelował o niewyrzucanie takich rzeczy do śmietników, bo narażają ekipy na niebezpieczeństwo i powodują duże straty w sprzęcie. Władze Lubawy podpisały umowę na realizację zadania w ramach lubawskiego budżetu obywatelskiego. To warte 280 tysięcy miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi i aleją ekologiczno-edukacyjną na terenie szkoły podstawowej.
8: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniaki Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Dracula na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Eska, Karniaki K.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji eskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że dożenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić.
2: No, jak my się udało ze Sławkiem spotkać,
1: o, to myślimy. Właśnie, bo ty coś pisałeś o kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój kawalerski zamienić na afterek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No tak myślałem, że z nim kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, no musimy trochę przyhamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, nie wiem, może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Kaniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
1: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Filip!
2: To nie było łatwe.
1: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji na PGE Narodowym 4 lipca. Grasz w finale o 10 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będziesz się świetnie bawił i podczas karniaków, i podczas karniaków. Czyli na afterku
2: świetnie,
1: ze Sławkiem.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: I tam go już urabiaj o to świadkowanie na ślubie. Nie wiem, czy się uda, ale będziesz mógł próbować. Filip.
2: Trzeba próbować, trzeba walczyć do
1: dokładnie
2: końca.
1: To jest twoja postawa, jest najlepszym przykładem na to, że to się opłaca, bo i jeszcze chwilę temu nie byłeś w naszej eskadrze i w naszej reprezentacji, a teraz już możemy cię osobiście i oficjalnie zaprosić uroczyście na finał na

0: AG Narodowe 4 lipca. Wielkie dzięki!
1: Super, dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrowienia w twoją stronę, Filip. Mocno zapraszamy was, zapraszamy. Już za chwilę pojawi się na SK.pl i w aplikacji kolejna zagadka i jutro również będziemy próbować uzupełnić nasz skład o kolejną osobę, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych i całą tą zabawę na PGE Narodowym już 4 lipca. Dawid Podsiadło, za chwilę.
2: SK Karniakika.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
2: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Kupujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ilu nas jest?
5: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka, afterka po SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można się

0: zgłaszać dziś, no musi być 11 osób. Na taką właśnie eskadrę liczymy 4 lipca, która będzie walczyła właśnie na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych SK, Karniaki Cup. Szczegóły w aplikacji i na sk.pl. Ariana Grande za chwilę u nas, One Last Time, a później Alex Warren.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Zapraszamy na EnergaSUSZ Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzasz.

0: Wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzasz.

0: Lincolna oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12. Po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie. Drenchil, Indiana, Freed from Desire w ich wersji. Tak zaczniemy. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Media Expert.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, booster max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK. Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca, Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
7: W Iławie dziś popołudnie zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 28 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też da o sobie znać. Wieczorem i nocą utrzymają się wysokie temperatury, więc upały będą nam towarzyszyć aż do jutra rano.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
8: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. To podczas gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie kraju. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata kolejnych środków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji apelowała też o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem na ulicach miasta protest, to z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
10: Nie ma zgody na banderę!
11: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
12: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
8: A kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu na Placu Solidarności. Mieszkańcy Konina nie mają ciepłej wody, to przez awarię w elektrowni. Problemy mają potrwać do 18.
0: SK i ława. News.
13: Dawid Jakubowski. W ramach suskiego budżetu obywatelskiego dopuszczono do etapu głosowania 6 projektów inwestycyjnych, 5 projektów społecznych oraz 2 projekty szkolne. Głosowanie na SBO ma wystartować 20 sierpnia. Port Śródlądowy w Iławie odlicza do pierwszej imprezy, która zapoczątkuje cały wakacyjny cykl spotkań. Zaprasza Marcin Woźniak.
14: Będzie można posłuchać muzyki z różnych rejonów świata. 4 takie wydarzenia. Zagrają iławscy DJ-e, znani. DJ na dziedzińcu portowym. Przechodzimy trochę w kierunku młodzieży.
13: W sobotę od 21 w ramach Port Muzycznie. Base Invaders Izak.
15: Dzisiaj jest dzień marynarza, no to dokąd wy byście odpłynęli? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i mam hity na czasie. A jest tego sporo. Grand Chill Indiana, Free From Desire, Victor Waligura i 4 pory roku. To pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Trzy minuty po 12:00. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tak, robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
1: Nie, no jest mega, naprawdę, podoba nam się bardzo, już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
0: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
2: Zapełniona lodówka.
3: Łóżeczko.
2: Prysznic.
0: O jaku, super, miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie, jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
1: Dokładnie, to już mamy ustalone szefostwem, niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury.
0: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
1: Powiedzmy, że już troszeczkę wie, ale...
2: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
0: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
1: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
0: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
1: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
0: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
1: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia.
4: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji radia SK za darmo.
5: SK dowozi kampera.
6: Autopromocja.
7: Niektórzy nie dowierzają.
8: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
7: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
9: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
7: A są tacy, którzy po prostu grożą.
8: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
10: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland
13: jest. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: One Republic Counting Stars. Oni liczą gwiazdy, a ja liczę na to, że wszyscy zniesiemy jakoś te upały. Ale dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Pieska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota. I tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był... Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: Czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam dowozi.
2: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.

0: Avatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Esko.

4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na sk.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 000.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
14: W Iławie czeka nas prawdziwie gorące popołudnie z temperaturą sięgającą 29 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, choć czasem mogą pojawić się chmury. Wieczorem nadal ciepło, a do jutra rano utrzymają się wysokie temperatury. Wiatr łagodny, bez opadów.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
15: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głosy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
16: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
17: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
16: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
18: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
16: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
15: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA.

0: kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 zł.
1: SK i Ława News.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska. W środę o 8 rano ruszy rezerwacja nisz w nowym kolumbarium na cmentarzu przy Piaskowej w Iławie. Koszt jednej niszy to 8000 zł brutto. Pomieści 4 urny. Więcej w Urzędzie Miasta Iława. To będzie dla nich pierwszy raz na scenie. Najmłodsze grupy teatralne działające przy ICK wystąpią w poniedziałek w kinie w Iławie. Start o 17, wstęp bezpłatny. Najszybszy w Ostródzie był Adrian Przybyła. Iławianin wygrał półmaraton Świętego Jerzego. Biegacz razem z żoną jest ambasadorem wrześniowego iławskiego półmaratonu i 5 lipca będzie można z nim pobiegać nad jeziorakiem. Początek o 11.
3: A teraz mam dla was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło. Cześć, jestem z wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauza i Magnetic. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A to jest taki mundial, który no chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? No w końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie. Ale no nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który no jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. No, trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. No ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint, Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I Borlamie.

0: Lie. Dokładnie tak brzmi lato. Zeską David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air, 20 minut przed 14, to był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22:00, Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd to byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? Mm-hmm. A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj. W tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, tu Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: Amazon Prime Day wystartował z czterema...

0: Dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
10: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: To będzie ostatnia reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: I po reklamie.

Mikolas i Trips, Hard to be Humble, a więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce? Za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na pewno. Zgłoszenia na sk.pl za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
5: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Service Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: W Iławie popołudnie zapowiada się naprawdę gorąco. Słońce będzie dominować nad chmurami, a temperatura wzrośnie do 29 kresek. Upały nie odpuszczą aż do rana, więc warto przygotować się na ciepłą noc. Wiatr będzie słaby, dlatego nie przyniesie ulgi.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
13: Są podawane dwa prądy wody, piany przez straż pożarną, na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
12: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
14: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
12: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
15: Eska i Ława. News.
16: Edyta Kocyła-Pawłowska. 5 osób chce zostać dyrektorem Iławskiego Centrum Kultury. Tyle zgłoszeń wpłynęło w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez burmistrza. Nowy dyrektor zostanie powołany od 1 sierpnia na 3 lata. Jutro kino plenerowe w Lubawskich Łazienkach. O 21.30 zostanie wyświetlony film Dalej Jazda 2. Wstęp bezpłatny. Dzień z życia leśnika przybliży go Nadleśnictwo Iława 10 lipca. Wejście jest bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować na stronie Nadleśnictwa. Leśnicy zapraszają na spotkania co tydzień. Taki spacer po lesie pozwoli skonfrontować opinie z faktami.
17: To, że jest gorąco, już wszyscy wiemy. To, że będzie gorąco, też wszyscy wiemy. Ale no właśnie, ja nie będę was teraz ochładzał. Ja będę was jeszcze rozgrzewał muzycznie. Somber 12 to 12, Andy Dusty Harris z Okaria. Tak zaczynamy, ale spokojnie. To takie miłe rozgrzewanie. Minuta po 14, Matifu czyło. Cześć!

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na ceny i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. Przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowym.

0: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
4: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
12: I po reklamie.

No, od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno. Że pracuje nad nowościami, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano David i Zombie.

0: 28 minut przed 15 wesce, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje. Może część z was wybierze się na przykład do Egiptu. No to słuchajcie, trzeba uważać. Nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak, jak myślicie. No, nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez Wie Festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wszystko, czego dziś chcesz.
11: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I co dalej, ósmoklasisto? Piękny i trudny wybór nowej szkoły? Wybierz naszą branżową szkołę pierwszego stopnia. Bezpłatna, darmowe podręczniki, nagrody i stypendia dla najlepszych, a najważniejsze, uczysz się w rzeczywistych warunkach pracy i zarabiasz swoje pierwsze pieniądze. Pomyśl zawodowo o przyszłości i wybierz mądrze. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
17: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca, Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia, 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble.

biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał. I pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę do SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
4: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną. SK.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
16: W Iławie zapowiada się naprawdę gorące popołudnie. Termometry pokażą aż 29 kresek, a na niebie zobaczymy jedynie kilka chmur. Wieczorem nadal będzie ciepło, więc warto przygotować się na upały, które potrwają aż do rana. Pamiętajcie o nawadnianiu.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało Ci się ustalić?
18: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
17: To zamyka sprawę. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku uniewinniającego Roberta J., a to w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni, określanej w mediach jako sprawa skóry. W weekend w Tatrach upał, termometry pokażą ponad 30 kresek, w to w Zakopanem, a na wysokości

zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa skóry. W weekend w Tatrach upał, termometry pokażą ponad 30 kresek, to w Zakopanem, a na wysokości

0: Usługi trafią do Iławskiego Szpitala Powiatowego. Dzięki temu zostanie rozbudowany system elektronicznej dokumentacji medycznej i zmodernizowana sieć internetowa. Śledczy wyjaśniają, czym była tajemnicza paczka przyniesiona przez kobietę na iławską policję we wtorek wieczorem. Doszło do gwałtownego jej rozszczelnienia i policjant doznał obrażeń części twarzy. Wykluczono już skażenie biologiczne i radiologiczne.
1: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
2: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
1: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
2: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
1: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: nie wybijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele, Rolling in a Deep w Radiu SK, 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak,
1: mój więcej. Komentarz to jest taki... Bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: To znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju, więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą, jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka, szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w Esce.
2: Radio Esko! To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na

0: koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Niknaks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: I po reklamie.
2: Eska.

0: Okej, odpowiadamy Darii Zawiałow w Radiu
1: SK. Mam wrażenie, że Daria Zawiałow śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest bardzo...
0: Ja bym powiedziała, że dzisiaj krótkie momenty to są takie, jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię, jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. Jest Magda.
1: Halo, Magda.
2: Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy.

0: Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam, jest mroźno, także jakby coś, to zapraszam do mnie.
1: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły, czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
2: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład?
1: Obstawiajcie.
2: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
1: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też i ciągle szukamy.
2: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
1: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu SK.
1: Przed chwilą Magda mówiła nam o tym, że pracuje w bardzo chłodnym miejscu, ponieważ...
0: Klientki prowadzają różną atmosferę.
1: I się okazuje, że już wiemy, to jest sklep z kosmetykami, słuchajcie. Magda napisała, że tam przychodzą czasami takie kwiatki, że sama zaczyna się zastanawiać, co tam robi, bo nie sądziła, że inne panie potrafią tak wymyślać, jeśli chodzi o kosmetyki.
0: I ja czasami bywam w sklepie z kosmetykami i to, co mnie mrozi tam najbardziej, to ceny tychże kosmetyków, ale...
1: To może właśnie ty jesteś tą klientką, o której Magda mówiła.
0: Jest też Ewelina, która też ma chłodne miejsce do zaproponowania.
2: A ja mimo wszystko uważam, że u mnie jest najchłodniej, ponieważ jestem w lodówce, tym, gdzie temperatura sięga mniej więcej 4-5 stopni i szykuję tam szczepionki dla naszych zwierzaczków.
0: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby z nie założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
1: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła.
3: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Naprawdę, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł.

0: Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Dobrze to brzmiało. Gipsy Kukon, ty masz na zakończenie 15 westy.
1: To jeszcze przed newsami mam też newsa, który nie dla wszystkich zabrzmi dobrze. Otóż w Malborku, wiemy co się działo w Malborku, stanął marcepanomat. Czyli taki automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod tytułem marcepan.
0: Choćby milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
1: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
0: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żabka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań, przyjmuję zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka.

0: plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: W Iławie popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 29 kresek, więc słońca nie zabraknie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie. Do rana utrzymają się wysokie temperatury, dlatego nie zapomnijcie o nawodnieniu.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
10: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania, cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
11: Usłyszałem taki świst, huk,
12: wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
10: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
9: Tłumaczenia prezydenta w sprawie szpitala południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w szpitalu południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
14: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
13: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
15: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o szpitalu południowym?
13: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
9: Mleko i soki owocowe, to one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy. Badacze radzą, by unikać słodkich napojów gazowanych. Mogą one pogłębiać odwodnienie organizmu.
16: Eska i Ława News.
17: Edyta Kocyła-Pawłowska. Familijne warsztaty artystyczne z Agatą Topolewską już 10 lipca. O 18 zaczną się żeglarskie opowieści i malowanie zakończone wystawą. Wstęp bezpłatny, trzeba się jednak zapisać, a szczegóły w przystani artystycznej Galerii Jeziorak. Jeszcze dziś mikrofon dla każdego na Wyspie Młyńskiej. Od 18 każdy może wystąpić lub posłuchać występujących. Izabela Męk, pochodząca z Iławy, za swój książkowy debiut Miura została laureatką w konkursie Fantastycznie Utalentowani podczas poznańskiego festiwalu Pyrkon. Dostała nagrodę główną oraz nagrodę Pyrkonowiczów.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
7: Kasiu, jest parę osób chętnych na marcepan, o którym mówiliśmy przed 16, ale Michał napisał, że od marcepanomatu znacznie lepszy jest truskawkomat, który ma pod domem.
4: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorsza od marcepanu jest lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
7: Wtedy oj, to prawda, egzamin. Ja wtedy nawet hałwę zjem.
4: Dwie minuty po 16. Kasia Węsierska
7: i Michał Hanczek.

0: One Tea, Cool Tea i The Magic Key w Radiu SK.
1: I Ice Tea.
0: Poczekaj, bo zagadałam teraz.
1: Przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie
1: nie zrobiłaś
0: tak tam
1: to lepiej niż lektor. Mi się jakoś tak Ice Tea po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się, ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no, zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. Cztery bodajże, jak dobrze liczę.
0: I jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy.
1: Kolejne. Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko? Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia cały czas. Są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniaki Cup.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouper

0: Polaków na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
3: I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tym wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 cm dzisiaj. O 3 centymetry więcej niż wczoraj.
0: Okej, i to już jest koniec? Cała podpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak, 145 centymetrów, od razu mówię, to nie milimetrów.
0: Niewiele, tak ja też no nie to... mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już mówię,
0: rośnie
1: to
0: przez noc?
1: Jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: śledzić.
1: Czy to jest ta roślina,
0: co śmierdzi?
1: Tak, i teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć
0: woń.
1: Tym właśnie
0: wątpliwą zapachem.
1: Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście. No i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 cm.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na wtorek
0: natura
1: spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nie przespane ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu S. Karol Pieczecz.
1: I co z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noce, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Węsierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję.

0: pozycję, dlatego że pracuję w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą. No i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która też
1: mrozi krew w żyłach.
0: Na przykład.
1: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
0: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
13: MediaMarkt.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
16: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca, Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia, 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Tletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie.

0: ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Daszuta. Olsztyn, ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
11: Wieczorem w Iławie termometry pokażą aż 28 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. To idealne warunki na wieczorne aktywności na świeżym powietrzu. Upały utrzymają się do rana, więc warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i ochłodę. Cieszmy się ciepłem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania, maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
13: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
12: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
14: SK i Ława News.
15: Edyta Kocyła-Pawłowska. O 19.15 w Iławskim Kinie premiera spektaklu granego przez młodzież w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej. Reżyseruje Dariusz Wychucki. Jutro i w sobotę w Lubawie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Starty cały dzień. Dekoracje zawodników na dziedzińcu dawnego zamku w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej. Wystąpią czasowe ograniczenia i utrudnienia w ruchu drogowym, przede wszystkim na placu zamkowym ulicy Zamkowej, ulicy Kupnera i do niej przyległych. W sobotę piżama party w Iławskim Kinie z nocnym maratonem filmowej serii Fantastyczne Zwierzęta. Start o 19.
16: To jest ten moment.
17: Międzynarodowa godzina szczęścia.
16: Ale dzisiaj nie będę więcej z siebie dawał, bo jest gorąco. Trzeba się oszczędzać.
17: Macie w pracy klimatyzację, to w sumie jeszcze możecie tam chwilę zostać. Dwie po 17 są w Back to Friends, to już też teraz.
16: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz.
17: I wrzucamy, zapraszamy.
16: I na luz.

0: W ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK. To już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
0: Moja mama Łucja.
1: O!
0: Pozdrowienia swoją drogą.
1: Miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
0: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.

0: Imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
1: Moja mama Łucja.
0: O!
1: Pozdrowienia swoją drogą.
0: Miałabyś zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
1: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.

0: wysłała mi takie zdjęcie, na którym było po prostu, na którym było napisane: chłodno pozdrawiam. I dziękuję,
1: coś
0: sprawa załatwiona.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy. I like it, ale Sony It's Me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na lusa. Z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie cię teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, dokładnie, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia nie, aż tak nie, tylko w zimie. W zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj fantazje.
0: No przy tej temperaturze...
1: Na
0: to jest dbałość, o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No, o, właśnie,
0: sam,
1: właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. Razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: wiecie, że lepsza to jest gorąca herbata w taką pogodę niż zimna woda?
1: To prawda i tu możemy brać przykład z krajów arabskich, gdzie
0: Maroko,
1: rzeczywiście się podaje
0: Turcja,
1: herbatę.
0: Egipt na przykład.
1: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
0: To
1: i
0: czemu
1: rzeczywiście...
0: nie pijesz tego? To skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni.
1: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zakrzan, że nie ma kiedy iść zrobić sobie herbaty.
0: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale potem się na nich nie stosować.
1: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
0: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
1: Bardzo. Za chwilę Bibi Rex.
2: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV EUR.

0: AGD. Zmywar do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma,
0: to nie będzie świadectwo.
1: Że będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. Jest przydatne.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Chcę jeszcze prowadzić program w radiu. No Rafał Adamczak z nami.

0: On wzorowe ma z zachowania, bo na przykład ale wyhodował pokrzywę na czas.
1: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec? Taki grzeczny?
0: Chłopiec, to potwierdzamy.
2: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: or another.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W moim mieście padł deszcz.
6: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wasz Serwis Przemkar.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
14: Wieczorem w Iławie czeka nas prawdziwie ciepła aura. Termometry pokażą aż 26 kresek, a niebo pozostanie bezchmurne. Ciśnienie będzie stabilne. Do jutra rana spodziewajmy się jeszcze wyższych temperatur, aż do 32 stopni. Przygotujcie się na upały.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowanym na

0: Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
1: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
2: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
0: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
3: Sponsorem programu jest Decathlon.
4: SK Sport News.
0: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylie Day 2-6-5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: SK i Ława News.
5: Edyta Gocyła-Pawłowska. Sobota w Biskupcu pod znakiem regionalnej kuchni i muzyki. Festiwal smaków rozpocznie się o 16. Najmniej bezpiecznie piesi mają w okolicach przejść dla pieszych. Wczoraj policjanci przeprowadzili kolejną akcję nurt. Ujawnili 16 osób przechodzących przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Skontrolowali 37 kierujących rowerami, 6 kierujących hulajnogą elektryczną. Ujawnili 12 kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Śniadanie obywatelskie, czyli rozmowy o Iławie przy kanapkach. Już 4 lipca pod arkadami ratusza, początek o 11.
4: Imprezka.
6: Imprezka.
4: Imprezka. No jak już sobie przed chwileczką tak gadaliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego, to już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest imprezka, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie.
7: Radio.

Zupełnie jakby o mnie było. A, nieważne. Dracula to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje, jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sidneyem Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że taka ucieczka, nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Cedric Swims w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam tą, w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: Znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, Adieska, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówią przy mnie pusio chleb.
0: Ale

0: się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówią przy mnie pusio chleb.
1: Ale

0: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: To Damiano David i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i hity nam czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... Dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są 4, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży po 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok, Run Run River, tak wam gra SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. A już po 19, do której 5 minut, rozdam tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe, więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: I po reklamie.
13: I ława na czasie.
14: Dawid Jakubowski. Uwaga, w najbliższy weekend na kolarzy będzie się działo w regionie za sprawą Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. Będą się ścigać w Lubawie, w

0: Piątek i sobotę, w Ostródzie, w niedzielę. Przez cały dzień mogą występować utrudnienia, więc nie jedźcie na pamięć i patrzcie na znaki, na pewno będą ograniczenia i objazdy. W najbliższą sobotę pierwsza impreza z cyklu Muzyka w porcie i ława. Muzyka, jedzenie, chill out startują w sobotę o 21:00 za starami Base Invaders i Zak. A w czwartek wysyłamy Was do Iławskiego Kinoteatru Pasja, tutaj premiera spektaklu Przestanek oraz wystawieni na próbę. Czwartek 19:15, wstęp wolny.
1: Muzyką się żyje.
2: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No, pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
3: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: To Eski oczywiście, a jak urodziny, to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
4: Imprezka.
2: Mam nadzieję, że dla Was te wakacje i lato to są kolory słońca, kolory radości, może kolory festiwali. Jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka. Zgłaszajcie się koniecznie na SK.pl. No mówię koniecznie, bo też jak na festiwale, między innymi do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominackim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta.
2: Cześć.
0: Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, to oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo,
0: o, teraz cię słyszę.
2: Jestem.
0: W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, ty może teraz powiedz coś?
2: No wiesz.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwa i twoja sieć komórkowa za nim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: Takie dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego SK-owego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed openerem zdążymy.
2: Ja też mam taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już ma wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma zeską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Shinza, Jarko i Kasango Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz. I pytałem was o to i cały czas pytam, czy są takie rzeczy u was, które zapadły waszym znajomym w pamięć i oni cały czas je przytaczają i się z was śmieją. I to wraca jak bumerang. Taka wasza etykietka. Czuję, że nasz nowy kumpel, Sławek Peszko, to miałby trochę historii na swój temat do opowiedzenia, bo to jest spoko gość naprawdę i dystans do siebie ma ogromny. I niektórzy z was będą mogli Sławka poznać osobiście na naszym evencie SK Karnaki Cup, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Kompletujemy naszą SK-ową jedenastkę. Już 7 osób mamy w tej jedenastce. Jeszcze 4 miejsca są wolne. Postarajcie się odgadnąć, jakie słowo jest wygwizdane w historii Sławka Peszki i jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
2: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, na potem 4 lipca zajmujemy PGE Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tour. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Wesce w imprezce pojawi się już za chwilę.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy.

0: szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.

0: ten numer to jest taki numer, który porywa do tańca. Marisa, odkochaj. My wracamy do tematu, z jakiego powodu znajomi cały czas się z was śmieją, czyli kto kiedyś zaliczył taką bekę, że ona trwa do dzisiaj. I jest głosówka od Diany.
1: Cześć Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był tłusty czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają i gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest tłusty czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People już teraz w Estę w imprezce.

to jest nowość na naszej playliście eskowej. Temper City, Self Aware, już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party, do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie taki zestaw od Niall'a sprezentować. Czekam na naszym messengerze, tam czekam na głosówki, ewentualnie 664-402-302. Tutaj czekam na SMS-y.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: I po klamie.
5: I ława na czasie.
6: Dawid Jakubowski. Mimo wielu lat tradycji ta impreza wciąż u niektórych rodzi uśmiech na twarzy, no bo jak to bez dostępu do morza robią w Ostródzie Dni Morza. Może się też tam się udać od 26, czyli od piątku. Będzie się działo od 18 na zamku. Wojska napoleońskie będą się prezentować. Wieczorem w sobotę parada jednostek pływających, koncert Szantaż, Szkutnicy Dźwięków, a w najbliższą sobotę przypominamy Dni Kisielic. Gwiazdami na scenie 2+1, Verdis, Piękni i Młodzi, Magdalena Rożna, no i będzie też coverowiec Fredego Mercurego. Sobotę polecamy Wam też miodem ociekający amfiteatr w Biskupcu, bo tu zagości szósty festiwal smaków na scenie. Cicho, Blue Cafe, Poregiełowani, Sławek Gierzcholski oraz Nocna Zmiana Bluesa.
7: Muzyką się żyje.
8: To już za tydzień zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Losia, Fukaj czy TD. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie Eski. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festival. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę eskową po długiej przerwie. Jutro od 20 zagramy Wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klubowy stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę. Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z imprezką, bo prezenty od Niall'a Horana są do wzięcia.

0: Tate, McRae, Just Keep Watching za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nutkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swoją premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozzie Man, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie, no chyba już dwóch pokoleń, przekonacie się już teraz, pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się we chce i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Sun, to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozzie Man i Gaetan Russell Sun w Radiu SK już teraz.

0: Billy Rexa, David Guetta i Set Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Noela Orana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: O, pa. Właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Noela Orana i jego torba, czy właściwie torba od niego. Już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop.
2: Ale już w drugi.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

To jest taki numer, który jak się pojawia na imprezie, to się i na wolny taniec nadaje, ale jednocześnie sakrum to kultowa sprawa i wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca. Tylko żebyście tam mogli z nami być w naszej specjalnej SK-owej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział, a do tego jeszcze zabawę z nami SK-ową ekipą w Loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas. No i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy. A

0: i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki załapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No, właśnie. Niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK.

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie Wesce, Wimpresce, Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12:00, to nic nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: I ława na czasie.
10: Dawid Jakubowskim. Zaglądamy do Lubawy. Tutaj kino plenerowe się rozstawi w piątek w Łazienkach Miejskich. Dalej jazda dwójka. Od 21.30 wstęp wolny. A jakbyście chcieli w bardziej dogodnych i ciemnych warunkach zobaczyć filmy, to Lubawski Kinopokój i tak będzie otwarte. Od piątku tu też Toy Story Piątka i Supergirl. W sobotę, niedzielę Kicia, Kocia na pikniku. A w Iławskim kinie Pasja. W czwartek wyjątkowo kino nieczynne. W piątek Posłani. Niesamowite przygody Skarpetek Trójka a la Kosmos. Ojczyzna i Backrooms bez wyjścia. W sobotę piżama party w kinie Pasja, całonocny maraton fantastycznych zwierząt. A na Iławskim Starym Mieście w sobotę kolejny Pchlitark od 11 do 15.

0: Eski i Ława News. Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: Na sesji Rady Miasta w Iławie omawiano postępy prac na wiaduktach przy Lubawskiej w Iławie.
2: Bardzo serdecznie witam z ramienia inwestora i wykonawcy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Witam pana Michała Nikołajuk oraz panią Magdalenę Onych z firmy Intop.
3: Nazywam się Michał Nikołajuk, jestem kierownikiem zespołu do spraw mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Poproszono nas, abyśmy przedstawili sytuację na inwestycji, która jest niewątpliwie uciążliwą inwestycją w mieście. Przedstawię państwu podstawowe informacje z przebiegu realizacji i jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. A więc tak, inwestycja rozpoczęła się 1 lipca 2025 roku i w 2025 roku wykonano rozbiórkę starego przęsła i odbudowę nowego wiaduktu WD2 nad bocznicą kolejową wraz z budową kładki tymczasowej dla pieszych. Wykonano przyłożenie sieci zlokalizowanych w obrębie obu wiaduktów, a w obecnym roku rozpoczęto pracę przy obiekcie WD1. Do tej pory wykonano kładkę tymczasową do obsługi ruchu pieszego. Wykonano całkowicie rozbiórkę starego wiaduktu. Mamy wykonane w tej chwili około 50% ścianek szczelnych będących częścią fundamentu. Wykonano fundament oraz ścianę przyczółka P1 od strony miasta. I w dzisiejszym dniu odbywa się akurat betonowanie fundamentu przyczółka P3 od drugiej strony. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie ściany przyczółka P3, rozpoczęcie formowania

0: nasypów razem z murami oporowymi od strony miasta i wykonanie podpory pośredniej w torowisku. Następnie planowany montaż konstrukcji stalowej przęseł planowany jest na sierpień, natomiast betonowanie płyty ustroju mogłoby nastąpić na chwilę obecną we wrześniu. Wartość podpisanych umów na tej inwestycji to jest 27 milionów 800 tysięcy, na którą składają się zarówno roboty budowlane, jak i nadzory. Mamy już niestety koszty dodatkowe, nieprzewidziane, które stanowią kwotę 1 170 000 zł. I tak na koniec czerwca planowane wykonanie robót to jest około 13 630 000, co stanowi około 48% wartości finansowej kontraktu, a czas, jaki upłynął, to jest 54%, więc mniej więcej idziemy zgodnie z założeniami.
1: Pytania się pojawiają już. Panie burmistrzu, pan się zgłosił?
2: Po części odpowiedział pan na moje pytanie, bo chciałem zapytać, jaki jest procent prac wykonanych względem harmonogramu, który państwo przewidują. Wybrzmiały tutaj procenty 48 i 52%, ale proszę powiedzieć, według pana, według państwa, czy te najtrudniejsze prace, które mogły przysporzyć państwu opóźnienia, już są wykonane, czy jeszcze jakiś element jest dla państwa, wiadomo, cała budowa jest skomplikowana, bo to nie jest łatwy obiekt, ale gdyby pan miał ocenić, czy to najtrudniejsze zostało już wykonane przez państwa, czy jeszcze coś może się po drodze wydarzyć, co mogłoby ewentualnie opóźnić prac i czy szacujecie, że skończycie państwo całą inwestycję zgodnie z harmonogramem, który był na początku przyjęty, czy jednak jest jakieś zagrożenie opóźnienia tego terminu? Na dzień dzisiejszy oczywiście powiem, że coś może się wydarzyć.
0: Na dzień dzisiejszy jeszcze nie możemy powiedzieć, że najtrudniejsze prace są za nami, bo pracujemy nad podporą, która niestety jest w międzytorzu. Prace, które są do wykonania, wykonawca może wykonywać jedynie w nocy i to przy bardzo ograniczonym zamknięciu torowiska i trakcji elektrycznej. Liczymy na to, że w lipcu uda nam się z tego torowiska uciec, jeżeli nie napotkamy na dodatkowe trudności. Zawsze się pojawiają, bo jesteśmy zależni od PKP, które pozwala na wejście w teren i wyłącza napięcie i zezwala na zamknięcie torów. To niestety jest, pomimo harmonogramów i ustaleń, to się zmienia. Ale na drugie pytanie, jeżeli chodzi o odpowiedź odnośnie terminu, na chwilę obecną nie przewidujemy przesunięcia terminu w czasie, a termin to jest koniec kwietnia 2027.
1: Tak, oczywiście, bardzo proszę.
2: Dziękuję serdecznie. Panie dyrektorze, mam jeszcze dwa pytania. One są w sumie pokłosiem głosów ze strony mieszkańców, które pojawiają się gdzieś w przestrzeni takiej publicznej, medialnej, ale także podczas spotkań, czy to w spółdzielni, czy to ze wspólnotami, czy z ogrodami działkowymi. Zawsze jest taki punkt, że mieszkańcy zadają mi pytania i te dwa pytania najczęściej się pojawiają w kontekście inwestycji, więc pozwolę sobie panu je zadać. Właśnie skąd wynika taki długi czas realizacji? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym, żeby pan może publicznie troszeczkę na ten temat powiedział, chociaż przed chwilką to wybrzmiało, bo mieszkańcom często się wydaje, że taka inwestycja powinna być prowadzona cały czas i cały dzień, że tak powiem. Tutaj wybrzmiały te kwestie nocne oraz uzgodnienia z PKP, to jeżeli pan może poruszyć ten wątek, byłbym za to wdzięczny. I druga kwestia, która też bardzo często się pojawia w przestrzeni medialnej, takie pytanie, czy nie można było ustawić tymczasowego mostu, który łączyłby te dwa odcinki, ulicę Lubawską z drugim końcem, po to, żeby po jakimś skosie, nie, czy z jednej, czy z drugiej strony, jednak udrożnić miasto i przypuszczać ruch drogowy. Ja też znam odpowiedź na to pytanie, ale jeśli pan mógłby naszym mieszkańcom odpowiedzieć, jak to wyglądało ze strony takiej technicznej. Dziękuję bardzo.
0: Znajdujemy się niestety w terenie zurbanizowanym i odpowiadając na drugie pytanie z mostem tymczasowym, wiem, że przy budowie tego obiektu, który stał, tam funkcjonował kiedyś most tymczasowy, z tym, że w tej chwili z racji zakresu robót i tego, jak wygląda ruch kolejowy, niestety projektant nie podjął się zadania zaprojektowania mostu tymczasowego, żeby usprawnić ruch, co też się przekładałoby na olbrzymie koszty, bo to są miliony złotych w tej chwili, ale jeżeli chodzi o pracę

0: do tej pory, które były, tu głównie czasem był główny czas, który był poświęcony na rozbiórkę, to była praca nocna, na którą niestety PKP na nas wymusza i tam się odbywa cały czas ruch pociągów, zarówno osobowe, jak i towarowe. I my nie możemy wejść w teren kolejowy i zamknąć zgodnie z tym, jak my byśmy to widzieli. Dostawaliśmy okna zamknięcia, o ile się nie mylę, od godziny 2 do 4. Bywało od 24 do 3. Tak więc to są tylko 2-4-godzinne zamknięcia na czas rozbiórki i ta rozbiórka trwała kilka miesięcy. To niestety tego etapu nie byliśmy w stanie przeskoczyć w inny sposób.
1: Dziękuję bardzo. Radny Michał Kamiński.

0: zgodnie z tym, jak my byśmy to widzieli. Dostawaliśmy okna zamknięcia, o ile się nie mylę, od godziny 2 do 4, bywało od 24 do 3, tak więc to są tylko 2-4-godzinne zamknięcia na czas rozbiórki i ta rozbiórka trwała kilka miesięcy. To niestety tego etapu nie byliśmy w stanie przeskoczyć w inny sposób.
1: Dziękuję bardzo. Radny Michał Kamiński.

0: miałem dwa pytania, na jedno już pan odpowiedział. Drugie pytanie dotyczy tonażu tego wiaduktu. Czy ten tonaż będzie zwiększony niż dotychczas to było? I jeśli tak, to jaki to będzie tonaż tego wiaduktu?
1: Obiekt nowy jest zaprojektowany na klasę pierwszą, czyli najwyższą obowiązującą w Polsce. Dotychczasowy był, z tego co pamiętam, miał klasę 30 ton. Co prawda nie było oznakowania ograniczające wjazd pojazdów do 30 ton, bo jako zarządca drogi nie zdecydowaliśmy się do samego końca na wprowadzenie takiego oznakowania, ale nowy obiekt jest, można powiedzieć, na maksymalną klasę obciążeń w Polsce.
0: Dziękuję. Jeszcze chciałbym dopytać, czyli sprzęt wojskowy, jakieś pojazdy opancerzone czy czołgi ewentualnie będą mogły przez ten wiadukt przyjeżdżać?
1: Jeżeli ktoś do miasta będzie chciał wpuścić czołgi, to tak.
0: Tak, często widzimy, że przez nasze miasto przejeżdżają jakieś pojazdy, transporty wojskowe.
1: Tak, dlatego pytam. Wszystkie obiekty na klasę pierwszą w tej chwili muszą mieć spełniać klasę tak zwaną Stanag. To wynika z rozporządzenia ministra i obiekty wojskowe też mogą się po tym poruszać.
0: Dobrze, dziękuję. To właśnie też to, co pan wcześniej wspomniał o tych oknach, jakie PKP wyznaczyło tutaj wykonawcy. Trzeba właśnie, proszę państwa, pamiętać, że ta trasa właśnie Warszawa-Gdańsk, Poznań-Olsztyn jest bardzo ruchliwą drogą, czyli jakby z punktu widzenia kolei to też jest taka strategiczna linia, dlatego też rozumiem, dlaczego takie wąskie okna ze strony kolei. Dla nas wiadomo, chcielibyśmy dłuższe i państwo, kolej też ma swój interes w tym, czyli to też trzeba rozumieć.
1: Ja do tego jeszcze tylko dodam, że pierwsze ustalenia wykonawcy z PKP nie wyglądały tak optymistycznie, jak się udało zrealizować, bo kolejarze nam przedstawiali rok 27 jako start realizacji tej inwestycji.
2: Radna Agata Wucławska, oddaję pani głos, bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Panie kierowniku, w przestrzeni publicznej wybrzmiała taka nadzieja ze strony mieszkańców, że w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi moment, że może pojawi się ruch wahadłowy. Czy w ogóle jako wykonawca rozpatrujecie taką możliwość, że coś takiego może się wydarzyć?
1: Nie wykluczamy takiej sytuacji, aczkolwiek w tej chwili trudno jest to określać. Bo czy to będzie ruch wahadłowy, czy uruchomione nawet dwa pasy ruchu, to wszystko zależy od tego, jak się uda przeprowadzić roboty i czy uda się uzyskać pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Więc termin wykonawca ma do końca kwietnia i tego się trzymam.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
5: Młodszy aspirant Anna Sznarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. We wtorek, 23 czerwca, po godzinie 19, do jednostki Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyszła kobieta, która poinformowała, że otrzymała paczkę, której wcale nie zamawiała. W momencie przekazywania jej policjantowi i próby zajrzenia do środka doszło do gwałtownego rozstrzelnienia paczki. Niestety, w wyniku tego zdarzenia funkcjonariusz doznał oparzeń części twarzy. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił funkcjonariuszowi pierwszej pomocy, a następnie został on przetransportowany do szpitala w Iławie. Przybyli na miejsce tego zdarzenia funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, podjęli decyzję o ewakuacji budynku. Pięciu funkcjonariuszy zostało na czas czynności odizolowanych. Na miejsce skierowano specjalistyczne jednostki Policji i Straży Pożarnej. Podczas czynności, które trwały do późnych godzin, wykluczono, iż doszło do skażenia biologicznego czy też radiologicznego. Przesłuchano również kobietę, która tą paczkę dostarczyła. Po godzinie pierwszej funkcjonariusze mogli wrócić do jednostki i swoich czynności służbowych na terenie komendy. Na chwilę obecną funkcjonariusze ustalają i badają, jaka substancja znajdowała się w przesyłce. Równolegle trwają czynności związane z ustaleniem wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Na szczęście życiu i zdrowiu naszego funkcjonariusza nic nie zagraża. Opuścił szpital w Iławie. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone przez prokuraturę rejonową w Iławie w formie śledztwa w kierunku artykułu 164 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
6: Grażyna Pienkos w studiu Eski i Ława, a to oznacza dużą dawkę kultury z gminy Iława.
7: I już 4 lipca zapraszamy na Fiestę Trzech Sołec, czyli Gulbia Laseczna Mózgowa. I w tym roku fiesta będzie miała miejsce w Mózgowie. No, od 16 wszystko się

0: Rozpocznie. Wśród wykonawców będzie pani Amelia Strużyńska i grupa baletowa, którą prowadzi w zasadzie dwie grupy, młodsza i starsza, ale też odbędzie się koncert Mariana Filarskiego, to takiego barda, który przyjedzie specjalnie do Mózgowa i będzie urzekać różnym gatunkiem muzyki. A całość zakończy się zabawą pod gwiazdami. Kolejna taka wielka już impreza sztandarowa tu w gminie Iława, a w tym roku już jubileuszowa, to 20. edycja festiwalu Nad Jeziorakiem i w tym roku przewidujemy takie gwiazdy jak Waldemar Malicki z Małgorzatą Krzyżanowicz, Małgorzatę Ostrowską z zespołem, Czerwony Tulipan. Gospodarzem pierwszego dnia, czyli 17 lipca, będzie Marek Sobański, znany, mówiąc umownie, kabareciarz. Natomiast 18 lipca gospodarzem imprezy będzie Ewa Błachnio, a na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska z zespołem, ale również kabaret Jurki, lokalny zespół Grażbent, no i całość rozpoczną laureaci konkursu muzycznych talentów. I zapraszamy bardzo serdecznie. Siemiany to piękna turystyczna miejscowość. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Zapraszamy.
1: To jeszcze powiedzmy może o samym przeglądzie muzycznych talentów. Duże zainteresowanie w tym roku?
0: W tym roku pojawiają już się nawet zgłoszenia, ale to już wzorem lat ubiegłych, ludzie tak czekają troszeczkę do końca. I mam nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach pojawią się tutaj ciekawe głosy, ciekawe propozycje też autorskie.
1: Wciąż można się zgłaszać, czyli?
0: Można się zgłaszać, serdecznie zapraszamy, bo to jest taka okazja, żeby zaprezentować się na siemieniańskiej scenie i stanąć później na jednej scenie z uznanymi artystami.
1: A po Siemianach jeszcze jakaś impreza?
0: A po Siemianach to już ruszamy dalej z rozpędu. Stachuriada, ale o tym może powiem w najbliższym czasie.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Burmistrz Susza Marcin Mądry ogłosił swoją decyzję w związku z tragedią, która spotkała Mateusza z Susza.
4: W związku z tragedią, niewyobrażalną tragedią, która w tej szkole, właściwie nie bezpośrednio w szkole, ale tragedią, która dotknęła jednego z uczniów tej szkoły. Cóż mogę powiedzieć? Na chwilę obecną nie następują zmiany na stanowiskach kierowniczych. Mogę Państwu powiedzieć, że na chwilę obecną takie zmiany na pewno nastąpią z początkiem, albo powinny nastąpić z początkiem września, w związku z tym, że rezygnację z funkcji zastępców dyrektora złożyły obie panie wicedyrektor. Nie mam jeszcze informacji od pani dyrektor, czy udało jej się znaleźć osoby, które mogłyby objąć funkcję wicedyrektorów. Ja powiem Państwu, jak to wygląda z naszego punktu widzenia, jako organu prowadzącego. Koncentrując się na tej ostatniej sytuacji, ale na całokształcie współpracy z dyrekcją szkoły, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ta współpraca nie układa się najlepiej. I to nie od teraz, nie od momentu tragedii, tylko już wcześniej, właściwie od momentu, w którym zacząłem pełnić funkcję burmistrza. Tutaj jest pani wiceburmistrz, również jako osoba mająca w swoim zakresie oświatę szeroko pojętą. Od samego początku ta współpraca nie układa się najlepiej z różnych względów, błędów, które się pojawiają po stronie dyrekcji, wynikające z braku właściwej komunikacji ze szkołą. I podjąłem decyzję, Szanowni Państwo, po otrzymaniu protokołu z kontroli Kuratorium Oświaty, która odbyła się zaraz po tej tragedii. Jak Państwo wiecie, z tego protokołu nie wynika, żeby w szkole były jakieś znaczące błędy. Niemniej jednak są tam informacje, które wskazują na pewne nieprawidłowości. Czekaliśmy na ten protokół w momencie, w którym go otrzymaliśmy. Podjąłem decyzję o wystąpieniu do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o odwołanie pani dyrektor ze stanowiska. Czekaliśmy na odpowiedź. Zgodnie

0: z przepisami obowiązującymi, chyba o ile dobrze pamiętam, 7 dni po 7 dniach otrzymaliśmy odpowiedź, że Kuratorium Oświaty negatywnie opiniuje mój wniosek jako organu prowadzącego o odwołanie pani dyrektor. Chcąc zachować ścieżkę formalną i prawną, wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem do Kuratorium Oświaty, tym razem już nie o odwołanie pani dyrektor, no bo już mieliśmy jednoznaczną opinię i odpowiedź. Wystąpiliśmy z wnioskiem o rozpoczęcie procedury polegającej na ocenie pracy dyrektora szkoły. Ta procedura trwa około 3 miesięcy. No, okres wakacyjny może spowodować to, że ta procedura zostanie przedłużona. Procedura polega na przedstawieniu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznych. Te opinie będą przesłane, powinny być przesłane, na pewno będą do Kuratorium Oświaty i wtedy będziemy oczekiwali na kolejne stanowisko kuratorium w odniesieniu do tych właśnie opinii, które mają na celu ocenę pracy pani dyrektor. Nie chciałbym dalej wchodzić w szczegóły. Na ten moment jest procedura oceny pracy dyrektora szkoły podstawowej.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
3: Witam serdecznie.
2: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka i Ława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
3: 3 grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Rozgrywki były podzielone u Piotrka na 2 grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na 2 grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na 5 zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś 4 miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają też te z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
2: Zrobiliście analizę co do poprawki?
3: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
2: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
3: Nie, tu nie ma jakichś, nie, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
2: Do kolejnej grupy przechodzimy.
3: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy 3 miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze 1,5 miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez 1,5 miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, to jest wysoki zawodnik podkoszowy nasz, z pierwszej piątki, tak jak Olivier, i jak wrócił Olivier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników, jeden problem z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na 1,5 miesiąca wypadł Czarek, później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy, bo ostatnie 2 mecze, czy ostatnie nawet 3 mecze, wypadł nam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu do

0: Dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale, sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie, także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z pomorskim województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do pomorskiego i w pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polskie. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energię Tref Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Tref, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać z nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej i spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie. Naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
1: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
0: Nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać, czy do Trefla, czy do

0: Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców, to było, wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym trefu gra po szkole, po klasie ósmej.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem

0: że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Olivier na przykład był już, grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba 2 lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba 44 lata miał, a syn miał 15 i wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
0: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
1: A ci, co zajęli podium, to jak?
0: To podium Gremik Gdańsk, to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
1: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
0: tak,
1: w tabeli.
0: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak? Wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać. Naprawdę, ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też wysług w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy, trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał szedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem. Z Pasłękiem jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na

0: koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze cztery drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko trzy były pierwsze, które zajęły pierwsze trzy miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co trzy lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
0: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za dwa lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze gdzieś indziej chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
0: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
1: I już jest kim, czy jeszcze nie by było na chwilę obecną?
0: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
1: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
0: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300 a 400 tysięcy złotych, które muszą być, no to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
1: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
0: Nie w tych ligach.
1: Jeszcze wyżej.
0: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są

0: Gryfki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
0: Tak, prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy powiedzmy 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie to powiedzmy tak 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego powiedzmy 10, że tam mają budżety powiedzmy od tych 600 tysięcy do powiedzmy 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
0: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
0: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, jednej czwartej części naszego kraju i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej. Dlatego, czyli rozgrywek centralnych i ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu Ostrucko, Nowomiejsko, Iławskiego, bo nikt nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg. Tak, w drugiej lidze od trzech sezonów chłopaki są w drugiej lidze, a wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski grając w Olsztynie, w Interparcie wtedy to się chyba nazywało, Olsztyn, byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowca, Ekstraklasa to już tym bardziej, natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn wtedy był w pierwszej lidze i to wszystko, jeżeli chodzi o nasze województwo. Mam akurat, bo ostatnio sobie sprawdzałem, kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki, to mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
1: Taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
0: tak
1: do...
0: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: Cała i na dół, w dół.
0: I na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
0: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora Tokama w Indyki i tam, w tym świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody, będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
0: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Ława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: mojego życia rozpada się sama, rozpływa się w myślach. Już nie ma ciebie, jest tylko dzisiaj. Zgubiłem się.
1: Radio SK.

0: jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

trudność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio S.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.